0: Shakira in Burna Boy, Dai Dai, in fajn bi bilo, če bi Shakira
1: Dai Dai
0: dala.
1: Joj, jaka, no. Prihaja pa Alex Warren s hitom Fever Dream.